0: Ofreced vuestros sufrimientos como un regalo a Dios y ellos se convertirán en una fuente de gracia para vosotros y para los demás. Jesús experimenta la angustia más profunda en el huerto, pero se abandona completamente a la voluntad del Padre. Aprendamos de Él a entregar nuestras debilidades y enfermedades, sabiendo que Nuestra Señora nunca nos deja solos en el sufrimiento.
1: Dziś wieczór będziemy rozważać bolesne tajemnice różańca. Tajemnica pierwsza, modlitwa Jezusa w ogrójcu. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących na ciele i duszy, aby otrzymali uzdrowienie i pocieszenie od Jezusa. Z orędzia Matki Bożej. Drogie dzieci, także dziś pragnę Wam powiedzieć, że jestem z Wami w dniach cierpienia. Ofiarujcie swoje cierpienia jako dar dla Boga, a staną się one źródłem łaski dla Was i dla innych. Jezus doświadcza najgłębszego lęku i cierpienia w ogrójcu, a jednak całkowicie podaje się woli Ojca. Uczmy się od Niego zawierzać nasze słabości i choroby, wiedząc, że Matka Boga nigdy nie pozostawia nas samych w cierpieniu.
2: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
3: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
4: O Mario, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
4: Slava Otcu i Sinu
3: i Duhu Svetom,
4: Slava Otcu i Sinu
3: i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Slava Otcu i Sinu